Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa, Tarnobrzeg 104,7 FM.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

0: Radio Leliwa, Sandomierz 104 i 7 FM.
1: Był raz mal, na 100 par, pan Wodzirek rozszalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa, a pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan. Taki co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański walc

zachwycony pan. Zdenerwował się, proszę państwa, okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan. Walc hiszpański mu dodał odwagi.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Gramy utwory nieco starsze.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Reklama.
2: Złoty poranek w Radiu Leliwa. Czyli utwory

nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się

0: nie żegnaj się, choć lato minie. Spotkamy się tu znów za rok.
1: Złoty poranek w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

Cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, la

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Złoty poranek w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: Radio Lelida.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

dwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Gramy utwory nieco starsze.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
2: Złoty poranek w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Era Inżyniera. Trwa rekrutacja na bezpłatne zajęcia w ramach projektu Era Inżyniera, skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz do samorządowego liceum ogólnokształcącego podległych gminie Stalowa Wola. Warsztaty fotograficzne, selfie i filmowe, movie oraz programowanie Python. Organizator przewiduje realizację zajęć także w okresie wakacyjnym. Szczegółowe informacje w szkołach oraz w biurze projektu pod numerem telefonu 792 983 3300. Projekt Era Inżyniera. Rozwój kompetencji kluczowych w gminie Stalowa Wola realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu dla Podkarpacia 2021-2027, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz przez budżet państwa.
2: Burmistrz miasta i gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Instytucja Kultury Zamek Krzysztopór w Ujeździe zapraszają na majówkę 2026 do Zamku Krzysztopór w Ujeździe. 1 maja Bogowie Areny Gladiatorzy, 2 maja w Cieniu Krzyża i Topora Rycerskie Pokazy, 1 i 2 maja o godzinie 21 Nocna Podróż w Czasie, a 3 maja Turniej Łuczniczy o Sakwę Krzysztofa Ossolińskiego. Główny sponsor wydarzeń Grupa PBI. Szczegóły na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz pod numerem 15 860 1133.
3: Reklama.
4: Złota Niedziela w Radiu Leniwa, czyli utwory nieco starsze.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Gramy utwory nieco starsze.

0: Radio Leliwa, Tarnobrzeg, 104,7 FM.
1: Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme nieba.

0: Reklama.
1: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
0: Reklama.
2: Złoty poranek w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: Reklama. Renew.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
0: Reklama.
2: Złota niedziela w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
0: Reklama.
3: Złoty poranek w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź Świat Rowerów i Skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat Rowerów i Skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zapraszamy osoby pragnące stworzyć dzieciom szczęśliwy i bezpieczny dom, pełen miłości i ciepła. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ulica Żeromskiego 34, telefon 17 78 00 474.
3: Pszczelarze i pszczelarki, sezon 2026 rusza pełną parą w Miodzio. Zapraszamy Was do sklepu pszczelarskiego w Mielcu przy ulicy Konopnickiej 4B. Znajdziecie u nas pokarm dla pszczół, węże pszczelą, matki pszczele, ramki, drobny asortyment pszczelarski, odzież pszczelarską oraz wiele innych. Wszystkim pszczelarzom życzymy pełnych wiader miodu w sezonie. Widzimy się w Miodzio.
0: Reklama.
4: Radio Leliwa. Gramy utwory nieco starsze.
5: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał stoki.

0: reklama.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70 dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77 rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Uwaga, uwaga! Wyprzedaż posezonowa miodów w sklepach pszczelarskich Miodzio w Mielcu. Miody gatunkowe, miody smakowe, miody z dodatkami. 10% taniej! Odwiedź nas w sklepach przy ulicy Konopnickiej 4B na osiedlu oraz Sandomierskiej 21 na Starówce w Mielcu. Zapraszamy również na zakupy w naszym sklepie internetowym www.pasiekahammer.pl. Promocja trwa do 10 maja oraz do wyczerpania zapasów. Do zobaczenia w Miodzio. Pozdrawiamy słodko.
0: Reklama.
3: Złoty poranek w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Złota Niedziela w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.
2: Radio Leliwa. Gramy utwory nieco starsze.

0: dj.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
1: Ożyw swój ogród z innowacyjnymi nawozami od zakładów chemicznych Siarkopol Tarnobrzeg. Nasze niezawodne formuły zapewnią bujny wzrost Twoim roślinom, idealne dla iglaków, trawników, kwiatów ogrodowych i borówek. Wybierz jakość, której możesz zaufać. Więcej informacji znajdziesz na www.zchsiarkopol.pl.
2: Reklama.
3: Złota niedziela w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.
4: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
5: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
4: Ale proszę pani, to jest główna rola.
5: Żadnej z ról.
4: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
5: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
4: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
5: Nawet o ból.
4: Albo dwa krótsze, takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę
5: nie
4: pani.
5: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
4: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy. Romeo i Julian.

0: Pani to słyszy?
1: Parole, parole, parole, parole, parole, naprawdę parole.
0: A, parole,
1: parole. Już siebie wolę.
0: Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość. Miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo?
1: Nie a propos, a
0: też nie.
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam

0: pytań, co pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Radio Leliwa. Gramy dla was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: RIA Spoticar. W ofercie ponad 200 samochodów używanych z gwarancją. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.20, w soboty 9.14. Jamnica koło Stalowej Woli. www.ria.com.pl.
3: Reklama.
4: Złoty

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl. Na

0: Radio Leliwa. Gramy utwory nieco starsze.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się Twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją, poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie. A wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj, dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
0: Reklama.
3: Złoty poranek w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Złoty poranek w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Reklama.
4: To jest Radio Leliwa.
5: Minęła 12, czas na wiadomości. Przed mikrofonem Wojciech Lis.
4: To, co w regionie najważniejsze.
6: Tradycyjnym zwiastunem majowego święta w Mielcu była majówkowa pobudka. Trzeciomajowy poranek z Mielecką Orkiestrą Dętą, która z krótkimi występami odwiedziła wybrane osiedla. Główne uroczystości w Mielcu rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w Bazylice Mniejszej. Następnie uczestnicy przeszli pod Pomnik Wolności, gdzie po części artystycznej złożono wiązanki kwiatów. W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych,

0: Musimy po prostu pamiętać o tym, musimy młodzież kształcić i wychowywać w duchu patriotycznym, tak żeby następne pokolenia też o tym pamiętały.
1: Także w Tarnobrzegu odbyły się obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Świętowanie rozpoczęło się mszą świętą w intencji ojczyzny w Kościele Ojców Dominikanów. Po nabożeństwie uczestnicy otrzymali biało-czerwone flagi i przeszli na plac Bartosza Głowackiego, gdzie głos zabrał m.in. prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak. Dziś jesteśmy zjednoczeni i chciałbym, żebyśmy wiedzieli, czym jest patriotyzm, mówił do zebranych włodarz miasta.
2: Patriotyzm to nie tylko wielkie słowa, to też czyny, ale te czyny małe. To my, drodzy Państwo, mieszkańcy Polski, mieszkańcy tych małych naszych miast, bo miłość do ojczyzny budujemy właśnie w małych miastach. Zaczynamy od podstaw, od poszanowania tego, co mamy tutaj, od szanowania siebie nawzajem, na budowaniu silnego samorządu.
1: Nie możemy dopuścić do tego, by suwerenność Polski i wolność milionów Polaków stały kiedykolwiek w niebezpieczeństwie, mówił starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek.
3: Dziś, patrząc dumnie na biało-czerwoną, dziś dumnie śpiewając nasz hymn narodowy, pamiętajmy o tym, że to nie jednostki, to my wszyscy za wolną, niepodległą, suwerenną Polskę jesteśmy odpowiedzialni.
1: Po przemówieniach delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Bartosza Głowackiego, a potem wspólnie odtańczono poloneza. Dla najmłodszych przygotowano animacje patriotyczne. Po południu zaplanowano wydarzenia artystyczne. Szczegóły na naszej stronie internetowej leliwa.pl.
4: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
1: Dziś w Stalowej Woli odbędzie się 36. Międzynarodowy Uliczny Bieg Konstytucji 3 maja, mówi prezes honorowy Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stanisław Anioł.
5: Międzynarodowy Uliczny Bieg Konstytucji 3 maja, jak co roku na alejach Jana Pawła II. Start i meta jest przed Bazyliką Matki Bożej Królowej Polski. Serdecznie zapraszamy na udział w tych zawodach. Myślę, że będzie pogoda, a jak co roku duża liczba mieszkańców, jak i uczestników, szczególnie dzieci, to cieszy. Mam nadzieję, że i w tym roku tak samo wydarzenie to 3 maja również będzie godnie uczczone.
1: Rywalizacje rozpoczną biegi dzieci i młodzieży o godzinie 14:00. Bieg główny na 5 km zaplanowano na godzinę 14:50.
6: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
1: W Nowej Dębie obchodzono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W programie znalazło się szereg wydarzeń o charakterze patriotycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym. Patrząc na biało-czerwoną flagę, widzimy coś więcej niż barwy. Widzimy historię zapisaną odwagą i poświęceniem, mówił podczas uroczystości podpułkownik Grzegorz Kondeusz z 18. Brygady Artylerii.
7: To symbol, który przypomina nam, że jesteśmy narodem niezłomnym. Jesteśmy Polakami, narodem, który potrafi podnieść się z upadku, odbudować swoją państwowość i zachować tożsamość mimo prób wymazania z mapy świata. Narodem, który nigdy nie wyrzekł się wolności.
1: O znaczeniu święta mówił burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon.
8: Dziś barwy biało-czerwone dalej są symbolem patriotycznych postaw, jednoczących wszystkich Polaków w kraju i poza granicami. Świętując Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażamy szacunek dla naszych barw narodowych umieszczonych na niej.
1: Po zakończeniu części oficjalnej burmistrz rozdawał mieszkańcom flagi i chorągiewki.
6: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
10: Tradycyjnie rozpoczynamy od informacji związanych z temperaturą w regionie, a ta jest dziś bardzo wysoka. 23 stopnie obecnie mamy tak w centrum regionu Tarnobrzeg, Jadachy, Bojanów, Rudnik nad Sanem, Jarocin, Zaklików. Nieco chłodniej, 20 stopni, okolice Opatowa, Żerników, Rakowa, Rudek, Staszowa, Skrzeczowa i Błonia. No i chłodno też na wschodzie, Księżyc, Polbiłgoraj, Trzęsin, Radecznica, Dzwola. Południe regionu to 22 do 23 stopni, Sokołów Małopolski do Matków takie temperatury mają, no i północ również w okolicach 21 urzędów, Kraśnik, Annapoli i Ożarów. Co dalej w pogodzie? Bardzo ładnie, bezchmurnie do końca dnia. Wiatr umiarkowany, porywy do 25 km na godzinę z południowego zachodu, ciśnienie 1018 hektopaskali. Ono powoli spada, noc bezchmurna z temperaturą do 7 stopni powyżej zera. Poniedziałek jeszcze cieplejszy, nawet do 26 stopni wskażą termometry w regionie. Opady deszczu

0: raczej się nie zapowiadają. Te pojawią się dopiero w okolicach środy wieczorem i w czwartek w ciągu dnia są przewidywane takie dość solidne, można powiedzieć, patrząc na to, co przez ostatnie czasy z opadami się działo. Deszcz jest potrzebny, ale o tym może nieco później. Tymczasem piękna, majówkowa niedziela przed nami. Zachęcam do aktywnego wypoczynku właśnie ze względu na te warunki pogodowe, które rządzą w regionie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: I tak wspominając o pogodzie, troszeczkę się zawiesiłem, bo jadąc tutaj obserwowałem okolice tych zbiorników wodnych, między innymi w jeziórku. Tam wędkarze się rozłożyli na wielu stanowiskach. Przyjemnego odpoczynku na łonie przyrody życzę. Pozdrawiam również motocyklistów i wszystkich innych użytkowników dróg, którzy dziś dość tłumnie pojawiają się na drogach. Uważajcie, w okolicach Stalowej Woli, tam bieg uliczny i już rozpoczęły się przygotowania w rejonie głównych skrzyżowań, więc spodziewane będą również utrudnienia w ruchu, ale o tym może nieco później. Tymczasem Servus Family na dzień dobry, żeby Polska była Polską. Piotrek Ślusarczyk, witam serdecznie, życzę przyjemnego popołudnia z Radiem Reliwa.

0: Świat jednej nocy, Kasia Nowa, to na dzień dobry, na takie gorące dzień dobry, takie jak za oknem obserwujemy. Nie wspomniałem, kto dziś świętuje imieniny, a z życzeniami spieszymy dziś do Marii, Antoniny i Świętosławy. Drogie panie, wszystkiego najlepszego całej naszej redakcji. Mamy 123 dzień roku, do końca jeszcze 242, a jeśli chodzi o święta nietypowe, interesująco, bo między innymi dziś Międzynarodowy Dzień Wolności i Prasy, Dzień Bez Komputera oraz Dzień Słońca. No ja nie poświętuję tego drugiego święta, ale was do tego zachęcam. Przy okazji można uczcić Dzień Słońca długim spacerem ze słuchaweczkami w uszach i oczywiście radiem Leliwa gdzieś w tle. A dla was najlepsze przeboje już za moment. Między innymi Piękni Młodzi z Magdą Narożną, pojawi się również Party Music, będzie Bolter. A ja życzę po raz kolejny przyjemnego popołudnia. Właśnie zapomniałbym jeszcze, SMS-owe życzenia można już przysyłać pod numer 7248. Pamiętajcie, aby każda wiadomość rozpoczynała się od słowa Leliwa, a jeśli jesteście poza granicami kraju, do waszej dyspozycji niezmiennie adres mailowy antena@leliwa.pl.
1: Reklama. Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: RIA Spoticar. W ofercie ponad 200 samochodów używanych z gwarancją. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.20, w soboty 9.14. Jamnica koło Stalowej Woli. www.ria.com.pl.
1: Reklama.
7: Chwila relaksu z radiem Leliwa. W Sandomierzu na 104,7.

0: Reklama.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70 dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77 rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: MZK Stalowa Wola wykonuje usługę profesjonalnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studni rewizyjnych, przepompowni, odstojników tłuszczu, wpustów deszczowych. Dwa specjalistyczne pojazdy ssącociśnieniowe z recyklingiem wody umożliwiają czyszczenie i udrożnienie kanałów bez konieczności zatrzymywania przepływu. Chcesz wiedzieć więcej o usłudze? Zadzwoń 15 842 34 11 lub na www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce usługi.
3: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
0: Reklama.

3 maja, niedzielne popołudnie i punktualnie 12:30. SMS-owe życzenia i pozdrowienia. Czas start. Wszystkiego najlepszego dla mamy Marii. Dużo zdrowia, spełnienia marzeń oraz 100 lat z okazji imienin. Tego życzy córka Ewa. Drodzy rodzice, z okazji 41. rocznicy ślubu życzę Wam, abyście nadal szli przez życie, trzymając się za ręce, z tym samym uśmiechem i pewnością uczuć. Dziękuję, że jesteście. Wasza córka Ewelina z rodziną. Pozdrowienie od kolegi Zbycha Radlowskiego dla kolegi Konrada Rzosińskiego. Pozdrowienia dla pani Ireny i dziękujemy za miły głos oddany na audycję 26 kwietnia. SMS wysłany tuż po południu. Pozdrowienia dla Radia Leliwa przez Łamietek z Komorowa. Moje propozycje do sobotniej audycji muzyki lat 80. to Mike Oldfield i Bad Boys Blue. Miłej niedzieli i udanego tygodnia. Panie Mieczysławie, dziękujemy za te sugestie. Dziś nie tylko je przekażę do naszego studia muzycznego, ale już za moment pojawi się m.in. na antenie Pretty Young Girl w wykonaniu Bad Boys Blue z dedykacją oczywiście dla pana słuchacza, który co tydzień przypomina nam, że takie wspaniałe przeboje istnieją i warto je emitować. Życzenia z okazji 70. urodzin. Z Leszczyny, Pąków, Piwoni, Hortensji, Goździków, Tulipanów układamy bukiet kwiatowy i w Twoje dłonie składamy w urodzin Twych, mamo i babciu, dzień nowy. Niech każdy z płatków tych kwiatów symbolizuje nasze uczucia do Ciebie, a niebo zajaśnieje tylko dla Ciebie. Przyjmij proszę te kwiaty, co kryją moje marzenia, przyjmij proszę kuferek naszej pamięci, do którego klucz odnajdziesz w dobrych wspomnieniach. Droga mamo i babcio Alicjo, niech wiosna w Twym sercu dziś w całej swojej okazałości zakwitnie, niech echo Twojej młodości w pamięci Twojej nie milknie. Witaj każdy dzień uśmiechem, spoglądając przez okno na piękny świat, by czerpać z niego siłę do kolejnych życia lat. Życzymy Ci w dniu Twoich 70. urodzin dobrego zdrowia, pogody ducha, miłości. Niech nigdy w codzienności nie braknie ludzkiej życzliwości. Żyj nam w obfitości łask Bożych, nie licząc ni godzin, ni lat. Żyj nam 100 lat. Podpisały się córka Aneta i wnuczka Nicole. Pozdrowienia bardzo, bardzo gorące jeszcze. Słuchaczka Marta, mamuś, kocham Cię i tęsknię za Tobą, Twoja Martuśka. I przed momentem dosłownie pozdrowienie dla wujka Janka z Żupawy, babci Anieli. Mam nadzieję, że zdrówko dopisuje. Nie wiem, czy tato Zdzisław z Mokrzyszowa słucha, ale też go pozdrawiam. Miłego dnia dla wszystkich słuchaczy i całego Radia Leliwa przesyła Marta. Pozdrawiamy pani Marto. Dziękujemy za życzenia, za pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. Gorące pozdrowienie dla cioci Anielci Aliśkiewicz. Życzymy dużo zdrówka. Pozdrowienie dla cioci Tereni Maziarz z Zarzecza, Stasia Biegacza z Zarzecza, dla całej rodziny Zająców, Janusza z Wielą ze Szwedów, Damianka, Grzesia, Anię, babcie Marysie i pozdrawiamy Radejko. Dziękujemy, a już teraz Bad Boys Blue. Panie Mieczysławie, raz jeszcze pozdrowienia.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama.
4: Chwila relaksu z radiem Leliwa. W Nisku na 93,5.
5: 12 minut pozostało do 13:00. Kolejne wiadomości już niebawem, a tymczasem jeszcze garść życzeń i pozdrowień, a rozpoczniemy od tych przesłanych z zagranicy. Te pierwsze dotarły z Irlandii. Pozdrowienia dla mojej kochanej Beatki. Czegoś mi brak, czegoś pięknego, dotyku warg, uśmiechu Twego, Twych miłych pieszczot słodkich jak miód, oczu kochanych, dźwięku Twych słów. Twojej obecności, ciepła oddechu, Twojej obecności, żartów, uśmiechu. Brak mi wszystkiego, więc po co żyć? Chyba tylko dlatego, by z Tobą być. Kocham Cię bardzo, podpisał się Misiaczek. A dla kogo? Dla Beatki, tak. To już wspominałem. A teraz SMS-owo 7248. Pamiętacie, w treści Leliwa, a później piszecie, co Wam tam na serce podpowiada. Serdecznie pozdrawiam mojego szalonego, narwanego Krzysztofa. Dziękujemy za wspaniały weekend. Oby było takich więcej. Całuski przesyła Gosia. Wszystkiego najlepszego dla mamy Marii Beksińskiej z Gnieszowic. Dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń oraz 100 lat z okazji imienin. Tego życzy córka Ewa z siostrą Zdzisławą. Najlepsze 41-letnie życzenie urodzinowe, chyba tak to należało określić. Dla Marcina oraz udanej majówki dla żonki Patrycji, syna Jakuba przesyła Rafał i Ernestyna i Iga. Ernestyna, piękne imię, pozdrawiam. Gdy maj pachnące rozsiewa wonie kwitną kasztany w parkach zielonych, nie wracaj myślą do chwil minionych, nową miłością swe serce rozśpiewa i pozdrowienie dla całego radyjka i wszystkich słuchaczy miłej niedzieli, podpisała się stała słuchaczka Basia. Aniu z Dino wręczy Ci mandacik za przekroczenie piękności. Dino Staszów, tak. No to przekroczenie prędkości może nieco później. Uważajcie właśnie, tak a propos tą prędkością trwa policyjna akcja związana z majówką, więc uważajcie na siebie, uważajcie na innych użytkowników dróg. Pamiętajcie, pasy zapięte, jedziemy zgodnie z przepisami i wszystko dobrze się skończy. A już teraz Doktor Słok w utworze pod tytułem Piękna Dziewczyna.

0: chwilę w Radiu Leliwa wiadomości.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
4: Ożyw swój ogród z innowacyjnymi nawozami od zakładów chemicznych Siarkopol Tarnobrzeg. Nasze niezawodne formuły zapewnią bujny wzrost Twoim roślinom, idealne dla iglaków, trawników, kwiatów ogrodowych i borówek. Wybierz jakość, której możesz zaufać. Więcej informacji znajdziesz na www.zchsiarkopol.pl.
1: Reklama.
0: To jest Radio Leliwa.
5: Minęła 13:00, na kolejne wydanie wiadomości zaprasza Wojciech Lis.
0: To, co w regionie najważniejsze.
6: W Tarnobrzegu odbyły się obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Świętowanie rozpoczęło się mszą świętą w intencji ojczyzny w Kościele Ojców Dominikanów. Po nabożeństwie uczestnicy otrzymali biało-czerwone flagi i przeszli na plac Bartosza Głowackiego, gdzie głos zabrał m.in. prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak. Dziś jesteśmy zjednoczeni i chciałbym, żebyśmy wiedzieli, czym jest patriotyzm, mówił do zebranych włodarz miasta.
7: Patriotyzm to nie tylko wielkie słowa, to też czyny, ale te czyny małe. To my, drodzy Państwo, mieszkańcy Polski, mieszkańcy tych małych naszych miast, bo miłość do ojczyzny budujemy właśnie w małych miastach. Zaczynamy od podstaw, od poszanowania tego, co mamy tutaj, od szanowania siebie nawzajem, na budowaniu silnego samorządu.
6: Nie możemy dopuścić do tego, by suwerenność Polski i wolność milionów Polaków stały kiedykolwiek w niebezpieczeństwie, mówił do zebranych starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek.
8: Dziś, patrząc dumnie na biało-czerwoną, dziś dumnie śpiewając nasz hymn narodowy, pamiętajmy o tym, że to nie jednostki,

0: Tradycyjnym zwiastunem majowego święta w Mielcu była majówkowa pobudka. Trzeciomajowy poranek z mielecką orkiestrą Dentą, która z krótkimi występami odwiedziła wybrane osiedla. Główne uroczystości w Mielcu rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w Bazylice Mniejszej. Następnie uczestnicy przeszli pod Pomnik Wolności, gdzie po części artystycznej złożono wiązanki kwiatów. W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji oraz szkół. Jak podkreślił wiceprezydent Mielca Krzysztof Szostak, patriotyzm można wyrażać na różne sposoby.
1: Można poprzez wspieranie lokalnych sklepów z polską żywnością, lokalnej gastronomii z polską żywnością. To też jest celebrowanie patriotyzmu. Też miało taką formę nie tylko myśleć o jedzeniu, nie tylko o kupowaniu, ale przede wszystkim o wydarzeniach historycznych. Sztafeta pokoleń, która doprowadziła nas do tych czasów obecnych, doprowadziła, że Polska może się cieszyć niepodległością, suwerennością, wolnością. Musimy po prostu pamiętać o tym, musimy młodzież kształcić i wychowywać w duchu patriotycznym, tak żeby następne pokolenia też o tym pamiętały.
0: W tym roku przypada 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej określającej podstawy ustroju państwa i prawa obywateli.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
0: Dziś w Stalowej Woli odbędzie się 36. Międzynarodowy Uliczny Bieg Konstytucji 3 maja, mówi prezes honorowy Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stanisław Anioł.
3: Międzynarodowy Uliczny Bieg Konstytucji 3 maja, jak co roku na alejach Jana Pawła II. Start i meta jest przed Bazyliką Matki Bożej Królowej Polski. Serdecznie zapraszamy na udział w tych zawodach. Myślę, że będzie pogoda, a jak co roku duża liczba mieszkańców, jak i uczestników, szczególnie dzieci, to cieszy. Mam nadzieję, że i w tym roku tak samo wydarzenie to 3 maja również będzie godnie uczczone.
0: Rywalizacje rozpoczną biegi dzieci i młodzieży o godzinie 14:00. Bieg główny na 5 km zaplanowano na godzinę 14:50. Osoby, które nie zapisały się online, mogą zgłosić udział w dniu imprezy.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
0: I jeszcze komunikat. Rejon energetyczny Mielec informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej. W miejscowości Biały Bór dla odbiorców ze stacji Biały Bór 2 5 maja od 7:30 do 13:00. W miejscowości Zagorzyce dla odbiorców ze stacji Zagorzyce 4 5 maja od 8:00 do 14:00. W miejscowości Zabrnie dla odbiorców ze stacji Zabrnie 7 5 maja od 8:00 do 15:00. I w Tarnobrzegu ulica Dekutowskiego 14 5 maja od 8 do 15. Przyczyną przerw, za które rejon przeprasza, są prace remontowe.
2: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
4: Niezmiennie centrum regionu z temperaturą maksymalną 24 stopnie Celsjusza i tak jest m.in. w Tarnobrzegu, Połańcu, Mielcu, Kolbuszowej, Nowej Sarzynie i Janowie Lubelskim. A jeśli chodzi o te niższe temperatury, panują m.in. w Opatowie, Staszowie, Busku-Zdroju, Dębicy i tutaj na wschód jeszcze mamy takie miejsca, m.in. Biłgoraj, Janów Lubelski, Jabłonna i Opole Lubelskie, to w górę. Dobrze, a do końca dnia te temperatury osiągną jeszcze wartość nawet 25 stopni Celsjusza. Tyle mogą wskazać termometry w najcieplejszym momencie dnia. Od tych temperatur taką ochłodą będzie delikatny wiatr docierający z południowego zachodu. Ciśnienie wynosi obecnie 1018 hektopaskali. Biometr mamy neutralny, który będzie powoli zmieniał kolor na zielony, ale to w nocy. A w nocy m.in. na termometrach 7 stopni i bezchmurnie. Pogoda na poniedziałek. 25 stopni do 26 nawet w regionie. Wiatr niezmiennie z południowego i południowego zachodu. Ciśnienie w południu wyniesie 1015 hektopaskali. Opady deszczu prognozowane dopiero ze środy na czwartek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
4: 6,5 minuty po godzinie 13:00, 3 maja. Dziś imię Maria Antonina i Świętosława świętują swoje

0: imieniny. Wszystkiego najlepszego. Kto świętuje urodziny, od naszej redakcji również niech przyjmie najlepsze życzenie. Święto Konstytucji 3 maja również dziś, stąd w regionie mnóstwo spotkań patriotycznych związanych z tym właśnie wydarzeniem. Na naszej antenie TRIPS już teraz, no i ciąg dalszy niedzielnych pozdrowień, na które bardzo serdecznie zapraszam. Piotrek Ślusarczyk, ponownie witam, kłaniam się nisko, cześć.
1: Powietrze lepkie i gęste, wilgoć osiada na twarzach.

0: Reklama.
1: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
2: Restauracja Rybka w Grębowie to idealne miejsce na rodzinny obiad oraz na imprezy firmowe. Położona w malowniczym otoczeniu stawów gospodarstwa rybackiego, oferuje dania ze świeżych ryb z własnej hodowli. Jeśli planujesz imprezę firmową, spotkanie integracyjne lub biznesowe, restauracja Rybka zapewnia profesjonalną obsługę oraz gry i atrakcje dla Twojego zespołu. Nasza kuchnia i wyjątkowa lokalizacja gwarantują udane wydarzenie, które z pewnością zapadnie w pamięć. Znajdziesz nas na Google Maps i Facebooku. Zapraszamy do Rybka Grębów. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Reklama.
3: Na zegarze mamy już 18,5 minuty po 13 i kolejne życzenia, kolejne pozdrowienia czekają. Ja przypominam tym, którzy są niezorientowani, SMS-owe życzenia przesyłamy pod numer 7248. No i ważna sprawa, na początku każdej wiadomości piszemy Leliwa. Z okazji urodzin kochanemu bratu Bogusiowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości w sercu, realizacji życiowych zamierzeń, sukcesywnego spełnienia marzeń i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życzy siostra Anna z rodzinką. Najlepsze życzenia oraz miłego wypoczynku w Kołobrzegu życzy wnuczek Kuba z tatą Marcinem i mamą Patrycją. Z okazji urodzin kochanemu bratu Bogusiowi najserdeczniejsze życzenia raz jeszcze zdrowia, radości w sercu, realizacji życiowych zamierzeń i sukcesywnego spełnienia marzeń oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Tego raz jeszcze życzy siostra Anna z rodzinką. Wszystkiego najlepszego dla Wiesławy Skępia Zaleszańskiego z okazji urodzin życzy rodzina. Pozdrowienia ze Szparagów z Niemiec dla kolegów z Suchowoli. Moc gorących życzeń z okazji imienin dla Zygmunta Gawrysia ze Śnieków, spełnienia marzeń, samych radosnych i szczęśliwych dni oraz dużo zdrówka, tego wszystkiego życzy Bożena. Moc gorących pozdrowień dla Blanki i Dawidka oraz rodziców Marzenki i Marcina Maczuga, rodzina z Polski. Kochamy Was mocno, czekamy na Was. A na koniec serdeczne życzenia dla Alicji Sadło z rodzicami Kasią i Sławomirem przesyła cała rodzina z Polski. Kochamy Was mocno, czekamy na Was. Whisky już teraz są za kilka chwil. Whisky to wykonanie zespołu Dżema, za kilka chwil też rokowo zaśpiewa Doda. Posłuchajmy. A no tak, na zegarze 20 minut po 13.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
2: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
0: Reklama.

13:30 na zegarze. Bardzo ważna sprawa, która mi umknęła. Jutro, 4 maja, między innymi święty Florian, Międzynarodowy Dzień Strażaka. I temu świętu będzie podporządkowana kolejna godzina naszego spotkania. Ta po 14:00 ochotnicze straże pożarne, zawodowe straże pożarne. Będziemy wymieniać, będziemy pozdrawiać. Czekam na wasze życzenia i pozdrowienia dla tych wszystkich bohaterów, którzy szczególnie teraz mają bardzo dużo pracy, bo zdaje się, że ten sezon taki przejściowy z takiej wiosny w taką późną wiosnę jest bardzo intensywny, jeśli chodzi o te wszystkie zdarzenia związane między innymi, nie bójmy się tego powiedzieć, z podpaleniami, bo to nie jest możliwe, żeby w tylu miejscach ogień pojawiał się tak sam z siebie, bo słoneczko po prostu mocniej zaświeciło. Więc to należy piętnować, a strażakom życzyć oczywiście tyle samo powrotów w zdrowiu, co wyjazdów. Ale o tym po godzinie 14:00, a tymczasem przechodzimy do SMS-owych życzeń, jeszcze tych, które napływają do nas w ostatnim czasie. Serdeczne pozdrowienie dla prowadzącego całej redakcji Radia Leliwa i wszystkich słuchaczy przesyła stała słuchaczka Krystyna. Miłej niedzieli i udanego tygodnia. W dniu dzisiejszym, to jest 3 maja, obchodzi swoje imieniny pani Mariola Łukasz Dąbrówki-Osuchowskiej. Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, radości, miłości, samych słonecznych i szczęśliwych dni składają mama Jadwiga, siostry Kasia i Basia oraz brat Wiesław z rodzinami, a mała Ania mocno ciocię całuje. Dla kochanej mamusi dużo zdrówka i szczęścia życzy syn Szczepan. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochana Elu, życzy mąż Grzegorz. Pozdrawiam prowadzącego, a ja pozdrawiam was, wszystkiego najlepszego życzę. No to pora na mandacik, tylko ten wirtualny. Posłuchajmy.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: Chcesz mieć realny wpływ na świat pieniędzy? Interesują Cię inwestycje, analiza finansowa i audyt. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu otwiera nowy kierunek studiów magisterskich. Finanse, audyt, inwestycje. Zdobądź praktyczną wiedzę od ekspertów rynku. Naucz się zarządzać kapitałem i podejmować trafne decyzje. Otwórz drzwi do kariery w bankowości, doradztwie i biznesie. Nie czekaj, Twoja przyszłość zaczyna się już dziś. PANS w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
3: RIA Spoticar. W ofercie ponad 200 samochodów używanych z gwarancją. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.20, w soboty 9.14. Jamnica koło Stalowej Woli. www.ria.com.pl.
0: Reklama.

kwadrans. Bez minutki pozostał do godziny 14, tak, żebym się nie pomylił. 72, 48, no i sporo życzeń, sporo pozdrowień. Docierają już pierwsze życzenia dla strażaków, a przypominam, po 14 nieco szerzej zajmiemy się właśnie świętem strażaka, który przypada na dzień jutrzejszy. Gdyby wybiec bardziej w przyszłość, to po godzinie 15 zajmiemy się maturami, bo te również startują od jutra i potrwają no, kilka tygodni. Za maturzystów trzymamy kciuki. Oczywiście już teraz, moi drodzy, tak chyba powiem z własnego doświadczenia, niewiele się nauczycie. Teraz to już poświęćcie czas na odpoczynek, na to, żeby tak mentalnie przygotować się do egzaminów. Odpocząć, wypocząć, zrelaksować się, niekoniecznie z komórką. Może jakiś aktywny wypoczynek bardziej byłby wskazany i oczywiście pozwoliłby głowie już przygotować się właśnie tak werbalnie do jutrzejszego wydarzenia. Trzymam kciuki raz jeszcze za wszystkich i mam nadzieję, że nie będzie ani jednego SMS-a za kilka tygodni, że ktoś nie zdał. Po prostu wszyscy zdają. A na jaką ocenę zdacie? Ważne, żebyście byli z niej zadowoleni. Serdeczne życzenia dla kochanej córeczki Karoliny Baran z okazji urodzin, spełnienia najskrytszych marzeń. Udanej majóweczki życzy kochający tatuś Leszek Sapiera z Zosią. PS, udanego grillowania. Kochanemu tacie Zygmuntowi Zosieka najserdeczniejsze życzenia. By ten radosny, wspaniały dzień na zawsze troski odsunął w cień. Niech się śmieje do ciebie świat blaskiem szczęśliwych i długich lat. Płynące prosto z serca imieninowe życzenia zdrowia, radości i wiary składają kochanemu tacie i dziadziusiowi córka Ilona i wnuk Krystian z Trzcianki. Serdeczne życzenia z okazji urodzin dla Zofii Kusina z Kębłowa. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. I tego życzą dzieci Paweł oraz córki z rodzinami. W dniu dzisiejszym obchodzi swoje imieniny pani Mariola z Dąbrówki Osłuchowskiej. Z tej okazji bukiet najserdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, szczęścia, radości. By z twego serca płynął zawsze płomień miłości, przesyła ktoś, kto ciepło o pani myśli i pamięta. Pozdrowienia dla Władzi, Czajki, Marysi, Kwiecień z klubu Radość Jesieni ze Stalowej Woli oraz Broni Piotrowskiej z Jarzębinki przesyła Gienia Szewczyk. Drodzy druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym, z okazji waszego święta dziewczyny z koła gospodyń i gospodarzy wiejskich w Tursku Małym składają wam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, siły, wytrwałości i zawsze szczęśliwych powrotów z każdej akcji. Dziękujemy za waszą odwagę, poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy. Niech święty Florian czuwa nad wami, a strażacka służba przynosi wam dumę, satysfakcję i szacunek mieszkańców. Życzymy także pomyślności w życiu osobistym, wielu sukcesów oraz tylu powrotów, co wyjazdów. Serdeczne pozdrowienia przesyłają dziewczyny z koła gospodyń i gospodarzy wiejskich w Tursku Małym. No, do tych życzeń już chyba niewiele można dodać, po prostu wszystkiego najlepszego. Niech się spełni dla wszystkich strażaków to, co zawarte było w tym ostatnim SMS-ie dla Turska Małego, dla OSP z Turska Małego. My jeszcze zahaczymy o pozdrowienie dla maturzystów. Zdanie matury dla 4 G i Jokerów z 2 liceum w Mielcu życzą rodzice Bartusia Kozioła. Powodzenia dla całej młodzieży na jutrzejszym egzaminie z języka polskiego. Reszta pójdzie gładko. Pozdrowienia dla prowadzącego. Dzięki. Trzymam kciuki. Siedzimy.

0: Radio Leliwa. Najczęściej słuchana stacja radiowa w regionie. Codziennie docieramy do ponad 500 000 słuchaczy. Gramy dla Was już 33 lata. Dzięki nam zyskasz nowych klientów. Możemy Ci pomóc. Nie czekaj. Zadzwoń lub napisz już teraz. Szczegóły na www.leliwa.pl / reklama. Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B.
3: Gargol! Podaj się do plota, jako i ja podchodzę.
4: A na co?
3: A teraz zdejm czapkę na tę okoliczność. Raz ostatni. Bo nową siatkę zamówił.
5: Firma Siatmix, producent siatki ogrodzeniowej i ogrodzeń betonowych. Przęsła, panele, bramy. Baranów Sandomierski, Zamkowa 53. Telefon 15 811 8004.
6: Nasz ogród co roku wygląda coraz piękniej.
7: Bo dbamy o niego z Ogrodem 2001, marką, która od 24 lat wspiera ogrodników.
6: Pomaga zarówno profesjonalistom, jak i pasjonatom.
7: Wprowadzając nowe rozwiązania, jak choćby nawozy 1 kg, idealnie dopasowane do potrzeb roślin.
6: Zdrowe kwiaty, silne warzywa, soczyste owoce to efekt troski i wielu lat doświadczenia.
7: Ogród 2001. Sprawdzone nawozy, które wspierają Twój ogród. Nawozy Ogród 2001 dostępne w dobrych sklepach ogrodniczych oraz w sklepie firmowym przy ulicy Zakładowej 50 w Tarnobrzegu. Więcej na ogrod2001.pl i siarkopol.pl.
1: Reklama.
0: To jest Radio Leliwa.
8: Jest godzina 14, czas na kolejne wydanie wiadomości, które przygotował i przedstawi Wojciech Lis.
0: To, co w regionie najważniejsze.
9: Więcej patroli policyjnych i wzmożone kontrole, tego należy się spodziewać na drogach naszego regionu. Trwa policyjna akcja Bezpieczna Majówka 2026. Jeszcze zanim wyruszymy w drogę, warto sprawdzić stan techniczny pojazdu. Policjanci będą zwracali uwagę nie tylko na trzeźwość, ale także na przestrzeganie przepisów, które dotyczą korzystania z pasów bezpieczeństwa, prawidłowego przewożenia dzieci i stosowania się do ograniczeń prędkości.
0: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
9: W Stalowej Woli rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych. Inaugurację stanowiła pierwsza runda cyklu, czyli Stalowowolski Rajd Pojazdów Zabytkowych. Mówi dyrektor Automobil Klubu Stalowa Wola, Henryk Drzymała.
10: Zawitało do nas 41 załóg, podzielone w 6 klasach. W każdej klasie mamy obsadę. W klasie pre-45 3 załogi, post-45 3 załogi, a w każdych następnych klasach po 9 załóg. Kilkanaście załóg z Automobil Klubu Stalowa Wola startuje w tej rundzie Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Myślę, że niektórzy są nawet faworytami swojej klasy.
9: Uczestnicy mistrzostw musieli wykazać się także wiedzą z historii motoryzacji.
10: Wcale to nie jest takie łatwe. Oprócz prób sportowych, przejechania trasy w odpowiednim czasie, wykonywania innych prób oceny techniki jazdy na trasie, test historii motoryzacji, trzeba znać się na motoryzacji i to tej od 1900 roku do prawie współczesnej, więc trzeba się wykazać wiedzą.
9: Wydarzenie odbywa się m.in. dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz samorządów zlokalizowanych na trasie.

0: czerwoną, dziś dumnie śpiewając nasz hymn narodowy, pamiętajmy o tym, że to nie jednostki. To my wszyscy za wolną, niepodległą, suwerenną Polskę jesteśmy odpowiedzialni.
1: Po południu zaplanowano wydarzenia artystyczne. O godzinie 17 w Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych Majowa Jutrzenka. Z kolei o 18.30 na placu Bartosza Głowackiego rozpocznie się widowisko muzyczno-taneczne Wiwat Maj, 3 Maj z udziałem zespołu pieśni i tańca Lublin.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
1: Tradycyjnym zwiastunem majowego święta w Mielcu była majówkowa pobudka. Trzeciomajowy poranek z Mielecką Orkiestrą Dętą, która z krótkimi występami odwiedziła wybrane osiedla. Główne uroczystości w Mielcu rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w Bazylice Mniejszej. Następnie uczestnicy przeszli pod Pomnik Wolności, gdzie po części artystycznej złożono wiązanki kwiatów. W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji oraz szkół. Jak podkreślił wiceprezydent Mielca Krzysztof Szostak, patriotyzm można wyrażać na różne sposoby.
3: Można poprzez wspieranie lokalnych sklepów z polską żywnością, lokalnej gastronomii z polską żywnością. To też jest celebrowanie patriotyzmu. Też miało taką formę nie tylko myśleć o jedzeniu, nie tylko o kupowaniu, ale przede wszystkim o wydarzeniach historycznych. Sztafeta pokoleń, która doprowadziła nas do tych czasów obecnych, doprowadziła, że Polska może się cieszyć niepodległością, suwerennością, wolnością. Musimy po prostu pamiętać o tym, musimy młodzież kształcić i wychowywać w duchu patriotycznym, tak żeby następne pokolenia też o tym pamiętały.
1: W tym roku przypada 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
1: I na koniec jeszcze komunikat. Rejon energetyczny Mielec informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej. W miejscowości Biały Bór dla odbiorców ze stacji Biały Bór 2 5 maja od 7.30 do 13.00. W miejscowości Zagorzyce dla odbiorców ze stacji Zagorzyce 4 5 maja od 8.00 do 14.00. W miejscowości Zabrnie dla odbiorców ze stacji Zabrnie 7, 5 maja od 8 do 15 i w Tarnobrzegu ulica Dekutowskiego 14, 5 maja od 8 do 15. Przyczyną przerw, za które rejon przeprasza, są prace remontowe.
2: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
2: Pogoda.
5: I po odświeżeniu informacji z biura meteo sytuacja przedstawia się bardzo optymistycznie, do 24 stopni na termometrach w regionie, do tego bardzo dużo słońca, praktycznie bezchmurne niebo będzie towarzyszyło nam do późnych godzin wieczornych, w nocy również nie będzie chmur, jutro też nie będzie chmur, ale skupmy się na tym, co dzisiaj. Maksymalnie na termometrach do 25 stopni. Delikatny wiatr dociera z południowego zachodu, ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Odczucia termiczne ciepło i sucho, a biometr mamy neutralny. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni bez opadów w nocy. Jutro w ciągu dnia jeszcze cieplej, nawet 26 stopni zobaczymy na termometrach. Wiatr w dalszym ciągu będzie docierał głównie z południowego zachodu. Ciśnienie jutro w południe wyniesie 1015 hektopaskali. Kolejne dni przyniosą nam zmiany, ale te zmiany dopiero pojawią się w środę, kiedy to temperatura spadnie do około 15 stopni Celsjusza. Będą nam towarzyszyć opady deszczu ze środy na czwartek i w czwartek w ciągu całego dnia. W czwartek, uwaga, mogą pojawić się również gwałtowne burze. No ale przy takiej pogodzie ta dynamika również nie jest niczym niespodziewanym. Wystarczy tylko, moi drodzy, aby uważać na siebie i wszystko będzie dobrze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
5: Mamy 7 minut po godzinie 14. W dalszym ciągu świętujemy majówkę, ostatni dzień 3 maja. Imieniny świętują dziś Maria, Antonina, Świętosława. Wszystkiego najlepszego. 123 dzień roku, do Sylwestra 242 dni, a ja nazywam się Piotrek Ślusarczyk i zapraszam serdecznie na ciąg dalszym naszego spotkania. Przypominam, ta godzina związana z jutrzejszym świętem, Dniem Strażaka.
6: 32 7 900 900.
5: I coś jeszcze chcieli wtrącić, proszę.

0: Kiedyś film Zbuntowany Anioł królował po prostu w Polsce, więc z tej okazji również pojawiła się na naszej antenie Natalia Oreiro, żeby te czasy tak troszkę przypomnieć. A już teraz na naszej antenie pojawi się gość specjalny, będzie nim Damian Nawrocki. Pan Damian jest na co dzień strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Tanewskiej. Stanowisko w zarządzie skarbnik, prawda? Witam cię, Damianie.
1: Witam cię, Piotrze, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Tak, to już wspomniałem, a jeszcze od niedawna udało się ci dostać do pracy w zawodowej straży pożarnej w Puławach, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, dokładnie, jest to jednostka ratowniczo-gaśnicza w Puławach.
0: Jak ciężko jest dostać się do państwowej straży pożarnej? Jakie kryteria musiałeś spełnić, żeby zostać strażakiem właśnie tam? Czy ta praca w Ochotniczej Straży Pożarnej dużo plusów przynosi w tym wypadku, czy trzeba jednak skupić się na nauce jeszcze i szkoleniu związanym właśnie z tym zawodem?
1: No, wiadomo przede wszystkim, że jednak nauka jest kluczowym elementem tej pracy, żeby jakkolwiek móc starać się pracować w Państwowej Straży Pożarnej. No wiadomo, trzeba mieć przynajmniej wykształcenie średnie, ewentualnie maturę. No i do tego OSP, wiadomo, na pewno jakieś korzyści przynosi, naprawdę wiele korzyści, jak i podstawową wiedzę i umiejętności, ale także i wiele kursów.
0: Dobrze. Wasza codzienna służba obejmuje liczne wyzwania, w tym nie tylko gaszenie pożarów, co ma ostatnio bardzo często miejsce, ale również na przykład wypadki komunikacyjne czy zagrożenia chemiczne. Możesz rozwinąć ten wątek?
1: No, czytamy. Głównie straż pożarna kojarzona jest, jak właśnie wspomniałeś, z pożarami, ale od dłuższego czasu zmagamy się też z różnymi innymi wyzwaniami, takie jak zagrożenia chemiczne, ekologiczne. I to dużą część też naszych wyjazdów stanowią izolowane zdarzenia medyczne. W tym momencie przez to przejmujemy jakby podstawowe czynności przed przyjazdem zespołów ratowniczych. No, do tego nam dochodzi jeszcze, tak jak wspomniałeś, wypadki komunikacyjne, różne inne miejscowe zagrożenia jak zalania, podtopienia, czy też zawalenia się niektórych budynków.
0: I to wszystko przynosi również jakieś traumatyczne przeżycia. Macie związane to jest związane bezpośrednio z waszą pracą, z ryzykiem zawodowym. Jak musicie radzić sobie z takimi wyzwaniami?
1: No, jeśli chodzi o nasze zdrowie fizyczne, to musimy zadbać przede wszystkim przez regularne badania. Bez tego się nie obejdzie, bo taka praca strasznie obciąża, jak i nasz organizm, tak i właśnie psychika. No ale dzięki regularnym badaniom oraz staraniu się utrzymywać jak najlepszej kondycji fizycznej myślę, że to wystarczy, żeby po prostu trzymać się na dość wysokim poziomie.
0: A teraz tak chciałbym troszkę może złagodzić temat albo wprowadzić troszkę humoru. Jakie miałeś do tej pory takie wezwanie, które według ciebie no, nie było wezwaniem straży pożarnej zasadnym? Po prostu no, można było sobie w inny sposób poradzić. Jakiś taki śmieszny, zabawny wątek tego wezwania?
1: O, z takich dość nietypowych wezwań, no to właśnie mieliśmy dość zabawne wezwanie do starszej kobiety, gdzie kot po prostu spadł jej do studni. Ta studnia na szczęście nie była dość głęboka, też nie miała dużo wody. I po naszym przyjeździe, zanim dobrze uzbroiliśmy chłopaków w aparaty, rozstawiliśmy sobie po prostu po włożeniu zwykłej drabiny w studnię. Kot sam po prostu wyszedł, także bez naszej pomocy.
0: Wystarczyła mu drabina, rozumiem.
1: Tak, dokładnie. Wystarczyła mu zwyczajna drabina. Sam sobie poradził bez naszej pomocy, także obyło się bez jakiejś większej akcji.
0: No, często zdarzają się wezwania, które nie powinny mieć miejsca w tak zwane fałszywe alarmy?
1: Przeważnie, jeśli mamy do czynienia z fałszywymi alarmami, są to alarmy w dobrej wierze. Niekoniecznie wzywający wie dokładnie, co się dzieje, ale na wszelki wypadek woli poinformować służby. Wiadomo, teraz jest okres, jaki jest. Czy zobaczy przejeżdżając drogą ekspresową ognisko czy zadymienie. Dla świętego spokoju niektórzy potrafią zadzwonić. No i wiadomo, jest to wezwanie fałszywe, no ale jednak w dobrej wierze, także nie stanowi jakiegoś zagrożenia dla nas czy też dla innych.
0: Wasza praca jest doceniana przez społeczeństwo. Często bierzecie udział w rozmaitych akcjach, stykacie się z różnymi sytuacjami. Pamiętasz jakąś konkretną, jedną akcję, która zapadła tobie najbardziej w pamięć? Tego kotka już zostawimy, bo to na pewno utkwiło, ale generalnie te akcje związane między innymi z chociażby zbliżającym się Dniem Dziecka, bo jesteście też częstymi gośćmi na tego typu piknikach rodzinnych, gdzie na żywo można wasz sprzęt obejrzeć, wasze umiejętności, nierzadko brawurowe.
1: No, tak, zgadza się. Oprócz taką codzienną, poza naszą codzienną działalnością, czyli gaszeniem pożarów czy wypadkami, też działamy dość dużo społecznie. Pomagamy przy tego typu imprezach czy uroczystościach. Bardzo chętnie wtedy pokazujemy nasze umiejętności, nasz sprzęt. Możemy wszystkich zapoznać, jak wygląda praca strażaka od zaplecza w bardzo, bardzo takim bliskim stopniu, bo nie każdy na co dzień wie albo widzi, na jakim sprzęcie my operujemy lub czym po prostu działamy.
0: Teraz może zmienimy temat. Jestem ciekaw, czy po pracy, po zakończeniu dyżuru przynosisz pracę do domu, czy odcinasz się zupełnie, czy jednak w jakiś sposób łączysz życie codzienne z pracą strażaka?
1: Znaczy, no to już każdy indywidualnie do tego podchodzi. Zdarza się, że jednak pracę przynosi się do domu, ale staramy się jakby swoją pracę zostawiać w murach remizy jednostki i jakby to, co się dzieje tak naprawdę podczas akcji czy po akcji, zostaje między nami, no a w domu żyjemy właśnie własnym życiem, spokojnym, codziennością. Także to jest indywidualne podejście każdego.
0: Czego trzeba życzyć strażakom z okazji jutrzejszego święta, poza chyba spokojem i jak najmniejszą ilością wyjazdów do zdarzeń, wszystkich zdarzeń, nie tylko pożarów?
1: No to tak naprawdę to tyle jest wystarczająco, tak dużo nie oczekujemy. To nam wystarczy, żeby to naprawdę jakby tych wezwań naszej pracy było jak najmniej, żeby wiadomo był spokój, cisza, a reszta już spokojnie się nam ułoży.
0: A jakie jest twoje najbardziej ulubione motto strażackie?
1: No, ciężko by takie podać.
0: Bo ja bardzo często słyszę to najbardziej popularne, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, ale są jeszcze inne. Może masz jakieś swoje?
1: Znaczy, no głównie operujemy tym, swojego jako tako nie mam, więc pozostańmy przy tym.
0: To ja dołożę drugie. Tyle powrotów, ile wyjazdów. Moim i Państwa gościem był Damian Nawrocki, na co dzień strażak pracujący w jednostce zawodowej Straży Pożarnej w Puławach, jak również strażak ochotnik jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Tanewskiej koło Ulanowa. Dziękuję, Damianie, za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję również bardzo serdecznie, żegnam.

0: Reklama. Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
1: Chcesz zdobyć zawód, który da Ci pewną przyszłość? Wybierz szkołę ze srebrną tarczą w rankingu perspektyw. Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu. Kształcimy na kierunkach: ekonomista, programista, informatyk, grafik, fotografia i multimedia, logistyk, technik reklamy oraz nowość, technik, spedytor, specjalność obsługa celna. Dzięki projektom unijnym i zagranicznym stażom zdobędziesz doświadczenie w całej Europie. Wolisz praktykę? Wybierz szkołę branżową i ucz się zawodu jako pracownik młodociany. Fryzjer, kucharz, mechanik, monter maszyn i urządzeń, stolarz, sprzedawca, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz magazynier, logistyk. Wybierz pewną przyszłość. Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu. www.ekonomikedupage.org.
2: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów, Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
8: Radio Leliwa. W Dębicy na 89,2.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.
6: Radio Leliwa. Gramy dla Was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami.
7: 14.30, to znaczy, że półmetek naszego niedzielnego spotkania właśnie mija, tak powolutku, ale mija. No ale cóż, jeszcze 2,5 godzinki będziemy razem z okazji 44. urodzin dla najukochańszej mamy Edyty Marchut z Warchołów. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości, spełnienia najskrytszych marzeń. Obyś zawsze na twarzy uśmiech miała i mnie mocno kochała. Życzę Ci, abyś zaczęła brać od życia tyle, ile sama z siebie dajesz. Jesteś moją przyjaciółką i mamą. Dla świata jesteś jedną z wielu, a dla mnie jesteś całym światem. Nigdy się nie zmieniaj i nie zapominaj o samej sobie, jaka jesteś cudowna. Życzenia składa Ci Twoja córcia, Karolinka, kocham Cię. Kolejne życzenia z okazji urodzin dla Tomka życzy rodzina. Pozdrawiamy. Z okazji urodzin dla Moniki Koziarz z Wiązownicy Małej życzymy Ci zdrowia, pogody ducha i spełnienia w tym, co dla Ciebie najważniejsze. Niech każdy dzień przynosi spokój, radość i satysfakcję. Wszystkiego najlepszego życzą rodzice. Z okazji 65. urodzin dla Antoniny Struc z Zawiercia dużo zdrówka, 100 lat, żebyś zawsze była uśmiechnięta jak do tej pory. Tego i zadowolenia z życia, tego Ci życzą Kobylarz Adaś i Hania z Huty Deręgowskiej. Pozdrowienie dla Karoliny z Jaty. Powodzenia na maturze. Dasz radę. Z okazji jutrzejszego święta Floriana, Danielowi i Angelice, strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej Chrząstów, życzymy dużo zdrowia, męstwa i satysfakcji spełnionej służby. Składamy Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie. Życzymy siły i mnóstwa wytrwałości. Serdecznie pozdrawiam Anię K. z Dino Niziny. Z okazji jutrzejszego święta Floriana raz jeszcze Danielowi Angelice, strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej Chrząstów życzymy dużo zdrowia, męstwa, satysfakcji spełnionej służby. Składamy Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie. Życzymy siły i mnóstwa wytrwałości. A teraz serdeczne życzenia dla kochanego brata Bogdana Tomczyk z Nowej Dęby. Z okazji urodzin wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze, zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo miłości oraz spełnienia wszystkich marzeń i planów. Żebyś zawsze był doceniany przez wszystkich, bo na to zasługujesz. I by otaczali Cię jedynie życzliwi ludzie, tego życzą zawsze pamiętający Sałkowie. I jeszcze Jeszcze raz z okazji 44. urodzin dla najukochańszej mamy Edyty Marchuc z Warchołów. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości, spełnienia najskrytszych marzeń. Obyś zawsze na twarzy uśmiech miała i mnie mocno kochała. Życzę ci, abyś zaczęła brać od życia tyle, ile sama z siebie dajesz. Jesteś moją przyjaciółką i mamą. I co dalej? Spełnienia marzeń. Dużo radości, pociechy z dzieci, spełnienie marzeń, zdrówka, szczęścia, żebyśmy przeszli przez całe życie razem i żeby nic nas nie rozłączyło. Czasem jest ciężko, ale jestem po to, żeby iść z tobą i być przy tobie. Jesteś moją najlepszą przygodą i miłością. Kocham cię nie tylko za to, kim jesteś, ale za to, kim. I tu niestety, pani Edyto, brak fragmentu nam się wyświetlił. SMS taki wyszedł jakby połączony z poprzednim. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Brak fragmentu, ale pani Edyto, raz jeszcze z okazji 44. urodzin wszystkiego najlepszego.

22 minuty mamy do godziny 15, tymczasem dopiero co skończyliśmy rozmowę ze strażakiem Państwowej Straży Pożarnej Damianem Nawrockim. A już teraz kolejna informacja, która pojawiła się na naszej stronie, jest taka, że duży pożar wybuchł na terenie poligonu wojskowego w Nowej Dębie. Spalenie do tej pory uległo 50 hektarów poszycia leśnego. Informuje o tym aspirant sztabowy Łukasz Kuraś, dyżurny operacyjny powiatu tarnobrzyskiego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, nie ma osób poszkodowanych, a na miejscu pracują intensywni strażacy z Tarnobrzega i Nowej Dęby, wspierani przez ochotnicze jednostki z Gorzyc, Grębowa, Nowej Dęby i Baranowa Sandomierskiego. Do działania również zadysponowano specjalistyczną grupę dronową z Przeworska, a jeszcze na miejsce ma dotrzeć operacyjna grupa podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na trudne warunki terenowe i specyfikę leśnego obszaru. Przypominam, na terenie poligonu wojskowego w Nowej Dębie do tej pory już spaliło się 50 hektarów poszycia leśnego. No i jak w takim momencie powiedzieć strażakom jak najmniej pracy, jak ciągle coś się dzieje? Głównie chyba zawodzi nasza obywatelska odpowiedzialność. No ale może przejdźmy do jakichś przyjemniejszych tematów, między innymi do waszych SMS-owych życzeń i pozdrowień. One zawsze poprawiają humor, nawet jak gdzieś tam jakiś błąd się trafi. Pozdrowienia dla Sylwii z Sandomierza od Roberta. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowica pozdrowienia od Krzysia K. Pozdrowienia dla najlepszego kumpla Kamila C. z Suchorzowa przysyła nierozłączny duet Szymon oraz jego łapserdak Dawidziu Hopsa. I tu brak fragmentu również się wyświetlił, a może to i lepiej, tak sobie myślę. Ciekawe, co tam dalej mogło być po tym bracie fragmentu. Przypominam również, jeśli jesteście poza granicami kraju, możecie przysyłać wiadomości mailowe, tak jak ta słuchaczka przed momentem wysłała. Ja maila już mam, mail dotarł z Norwegii. Na adres antena@leliwa.pl. Serdeczne pozdrowienie dla babci Łucji, dziadka Adama z Trzciana oraz babci Marysi i dziadka Rysia z Rzędzianowic, od Zuzi, Wiktorii, Huberta z Norwegii. Również pozdrowienie dla radia i prowadzącego. Dziękuję, wszystkiego dobrego dla was. Jak pogoda w Norwegii, bo u nas piękne słoneczko i cieplutko, a w Norwegii na północy to chyba troszkę chłodniej, prawda? Jeszcze jedno życzenie od słuchaczki Justyny. Z okazji Święta Konstytucji 3 maja życzymy sobie odwagi w sercu i dumy z bycia Polakami. Niech patriotyzm jednoczy nas każdego dnia. Niech żyje Polska. Brawo pani Justyno. Przyłączam się i podpisuję obiema rękami pod tym mailem. 20 minut mamy do godziny 15. Golec Orkiestra na naszej antenie. Proszę bardzo.

0: Goralec Orkiestra i Grom i Gorący Gorom. Ja raz jeszcze przytoczę słowa pani Justyny z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Życzymy sobie odwagi w sercu i dumy z bycia Polakami. Niech patriotyzm jednoczy nas każdego dnia. Niech żyje Polska.
1: Radio Leliwa. Sandomierz 104,7 FM.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A. Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Reklama.
3: Radio Leliwa. Mielec 102 i 4 FM.
4: 11 minut mamy do 15, więc jeszcze garść pozdrowień i z muzyką oczekujemy na kolejne wydanie wiadomości. Dla kochanej synowej wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. 100 lat, niech ci się spełniają wszystkie marzenia, i te małe, i te całkiem duże. Życzenia Edycie z Warchołów przesyłają teściowie z Woliny. Serdeczne pozdrowienia dla pani Edytki Opala. Dużo uśmiechu i udanego weekendu. Jest pani piękną kobietą. Pozdrawiają znajomi niepodpisani naszą koleżankę Czarnulkę i przyjaciółkę naszą Edinkę. Dołączamy również pozdrowienie dla prowadzącego. Dalszą część zostawię dla siebie. Dziękuję za miłe słowa. Pozdrawiam adresatkę tych życzeń, jak również wszystkich adresatów. No a dla strażaków w dalszym ciągu gramy. Przypominam, że ta godzina poświęcona jutrzejszemu świętu, świętu strażaka, dzień świętego Floriana. Również jutro przede wszystkim bezpiecznej pracy życzymy po raz kolejny.

0: Radio Leliwa, Tarnobrzeg, 104,7 FM.
1: Holy fucking shit.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Pszczelarze i pszczelarki. Sezon 2026 rusza pełną parą w Miodzio. Zapraszamy Was do sklepu pszczelarskiego w Mielcu przy ulicy Konopnickiej 4B. Znajdziecie u nas pokarm dla pszczół, węże pszczelą, matki pszczele, ramki, drobny asortyment pszczelarski, odzież pszczelarską oraz wiele innych. Wszystkim pszczelarzom życzymy pełnych wiader miodu w sezonie. Widzimy się w Miodzio!
2: Uwaga, uwaga! Wyprzedaż posezonowa miodów w sklepach pszczelarskich Miodzio w Mielcu. Miody gatunkowe, miody smakowe, miody z dodatkami. 10% taniej! Odwiedź nas w sklepach przy ulicy Konopnickiej 4B na osiedlu oraz Sandomierskiej 21 na Starówce w Mielcu. Zapraszamy również na zakupy w naszym sklepie internetowym www.pasiekahammer.pl. Promocja trwa do 10 maja oraz do wyczerpania zapasów. Do zobaczenia w Miodzio. Pozdrawiamy słodko.
3: Chcesz mieć realny wpływ na świat pieniędzy? Interesują Cię inwestycje, analiza finansowa i audyt? Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu otwiera nowy kierunek studiów magisterskich. Finanse, audyt, inwestycje. Zdobądź praktyczną wiedzę od ekspertów rynku. Naucz się zarządzać kapitałem i podejmować trafne decyzje. Otwórz drzwi do kariery w bankowości, doradztwie i biznesie. Nie czekaj, Twoja przyszłość zaczyna się już dziś. PANS w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
4: Reklama.
5: To jest Radio Leliwa.
6: Wybiła 15, na kolejne dziś wydanie wiadomości zaprasza Wojciech Lis.
5: To, co w regionie najważniejsze.
7: Duży pożar wybuchł na terenie poligonu wojskowego w Nowej Dębie. Spaleniu uległo 50 hektarów poszycia leśnego, poinformował nas aspirant sztabowy Łukasz Kuraś, dyżurny operacyjny powiatu tarnobrzeskiego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu intensywnie pracują strażacy z Tarnobrzega i Nowej Dęby, wspierani przez jednostki ochotnicze z Gorzyc, Grębowa, Nowej Dęby oraz Baranowa Sandomierskiego. Do działań zadysponowano również specjalistyczną grupę dronową z Przeworska. Na miejsce ma dotrzeć także grupa operacyjna podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa. Akcję gaśniczą utrudniają trudne warunki terenowe oraz specyfika leśnego obszaru.
5: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: W Stalowej Woli rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych. Inaugurację stanowiła pierwsza runda cyklu, czyli Stalowowolski Rajd Pojazdów Zabytkowych. Mówi dyrektor Automobil Klubu Stalowa Wola, Henryk Drzymała.
8: Zawitało do nas 41 załóg podzielone w 6 klasach. W każdej klasie mamy obsadę. W klasie pre-45 3 załogi, post-45 3 załogi, a w każdych następnych klasach po 9 załóg. Kilkanaście załóg z Automobil Klubu Stalowa Wola startuje w tej rundzie Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Myślę, że niektórzy są nawet faworytami swojej klasy.
7: Uczestnicy mistrzostw musieli wykazać się także wiedzą z historii motoryzacji.
8: Wcale to nie jest takie łatwe. Oprócz prób sportowych, przejechania trasy w odpowiednim czasie, wykonywania innych prób oceny techniki jazdy na trasie, test historii motoryzacji, trzeba znać się na motoryzacji i to tej od 1900 roku do prawie współczesnej, więc trzeba się wykazać wiedzą.
7: Wydarzenie odbywa się m.in. dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz samorządów zlokalizowanych na trasie rajdu.
9: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
7: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec otrzymało złoty certyfikat Akademii Piłki Ręcznej w pierwszym terminie certyfikacji.

0: Związku Piłki Ręcznej.
1: Certyfikacja prowadzona przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki jest częścią programu rozwoju dyscypliny i wyróżnia ośrodki spełniające najwyższe standardy szkoleniowe.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
1: W Tarnobrzegu odbyły się obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po nabożeństwie w Kościele Ojców Dominikanów uczestnicy przeszli na plac Bartosza Głowackiego, gdzie głos zabrał m.in. prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak. Dziś jesteśmy zjednoczeni i chciałbym, żebyśmy wiedzieli, czym jest patriotyzm, mówił do zebranych włodarz miasta.
3: Patriotyzm to nie tylko wielkie słowa, to też czyny, ale te czyny małe. To my, drodzy Państwo, mieszkańcy Polski, mieszkańcy tych małych naszych miast, bo miłość do ojczyzny budujemy właśnie w małych miastach. Zaczynamy od podstaw. Od poszanowania tego, co mamy tutaj, od szanowania siebie nawzajem, na budowaniu silnego samorządu.
1: Nie możemy dopuścić do tego, by suwerenność Polski i wolność milionów Polaków stały kiedykolwiek w niebezpieczeństwie, mówił do zebranych starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek.
4: Dziś patrząc dumnie na biało-czerwoną, dziś dumnie śpiewając nasz hymn narodowy, pamiętajmy o tym, że to nie jednostki. To my wszyscy za wolną, niepodległą, suwerenną Polskę jesteśmy odpowiedzialni.
1: Jeszcze dziś po południu zaplanowano wydarzenia artystyczne. O godzinie 17:00 w Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych Majowa Jutrzenka. Z kolei o 18:30 na placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu rozpocznie się widowisko muzyczno-taneczne Wiwat Maj 3 Maj z udziałem zespołu Pieśni i Tańca Lublin.
2: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
2: Pogoda.
6: Mapa rozkładu temperatur jednoznacznie mówi, że w całym regionie 25 stopni Celsjusza na termometrach. Wyjątkiem są tylko miejscowości, do których jeszcze chyba docieramy z sygnałem, m.in. Bodzentyn, Ostrowiec Świętokrzyski. Tam 24 stopnie. No a pozostała część to 25. Ta temperatura powoli będzie spadać, żeby w nocy osiągnąć wartość 7 stopni. W nocy bezchmurnie, bez opadów. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 26. Wiatr w dalszym ciągu docierał będzie z południowego zachodu. Ciśnienie w południu wyniesie 1015 hektopaskali. We wtorek maksymalnie na termometrach, bardzo podobnie jak w poniedziałek, do 26. Wiatr w dalszym ciągu z południowego zachodu. Środa już chłodniej, 15, może 16 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane do całkowitego. Ze środy na czwartek będą towarzyszyć nam opady deszczu, które przeniosą się również na cały czwartek. Wtedy to również mogą pojawić się w regionie gwałtowne burze. No i cieplej będzie robić się już od poniedziałku. Kolejny weekend znowu pogodny, znowu słoneczny i znowu bardzo ciepły.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
6: A dziś 3 maja. Przypominam, imieniny świętują Maria, Aleksander, Mariola, Antonina, Piotr, Tymoteusz, Anika, Leonia, Maura, Wiola, Świętosława i Alodia. Wszystkiego najlepszego. Świętujemy dziś m.in. Światowy Dzień Wolności Prasy, Dzień Bez Komputera oraz Dzień Słońca, więc odpoczywamy na całego. Ania Karwan, na dzień dobry po 15. Piotrek Ślusarczyk, witam ponownie.

12,5 minuty po 15, więc tak z okazji tej matury, która jutro się rozpoczyna, bym tak może górnolotnie powiedział, niech matura będzie tylko formalnością na drodze do spełnienia waszych marzeń. A tak już całkiem na luzie, moi drodzy, wszystkiego dobrego, spokojnej matury, jak najlepszych wyników. No i co więcej mogę życzyć, na pewno słuchacze coś podrzucą. 72-48 w treści SMS-a Leliwa. I później piszecie, pozdrawiacie, życzycie, doradzacie maturzystom, jak przeżyć te najbliższe dni. Z okazji 80. urodzin dla pana Stanisława Bajdy z Jadachów najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz wielu pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. Niech każdy dzień przynosi radość i uśmiech. 100 lat życzą najbliżsi. Z okazji zbliżających się urodzin dla Mai Rogoźnickiej z Gościeradowa dużo zdrowia, spełnienia marzeń, prawdziwych przyjaciół wokół, samych pogodnych i szczęśliwych dni. Życzy rodzina Fiszczuków. Z okazji urodzin Bogusiowi Tomczyk życzymy zdrówka, miłości, która niesie siłę do pokonywania trudności, spotkania samych życzliwych ludzi, realizacji wszystkich planów, marzeń, błogosławieństwa Bożego, obfitych łask. Życzą Alicja z mamusią. Bardzo Cię kochamy. Najserdeczniejsze pozdrowienia oraz życzenia z okazji Dnia Strażaka dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Chobrzany w jedności siła.

0: Reklama.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Era Inżyniera. Trwa rekrutacja na bezpłatne zajęcia w ramach projektu Era Inżyniera, skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz do samorządowego liceum ogólnokształcącego podległych gminie Stalowa Wola. Warsztaty fotograficzne, selfie i filmowe, movie oraz programowanie Python. Organizator przewiduje realizację zajęć także w okresie wakacyjnym. Szczegółowe informacje w szkołach oraz w biurze projektu pod numerem telefonu 792 983 300. Projekt Era Inżyniera. Rozwój kompetencji kluczowych w gminie Stalowa Wola realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu dla Podkarpacia 2021-2027, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz przez budżet państwa.
3: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
7: Radio Leliwa. Gramy dla Was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami.
8: 20 minut po 15. Kolejne życzenia, pozdrowienia 72-48, a w treści Leliwa i później piszecie dla najlepszej cioteczki Tośki z Zawiercia. Wszystkiego najlepszego. Z okazji urodzin zapraszamy na hutę Piotrek, Aga i Sabinka. Pozdrowienie dla dziewczyn z Wadowic, Sylwii, Julki i Lili. Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Chobrzany. Wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń z okazji urodzin dla męża i taty Piotra Warchoła życzą Aga i Sabi. Pozdrowienia dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Sandomierz, podpisał się Robert z Obrazowa. I teraz pozdrowienie od naszej stałej słuchaczki. Posłuchajmy. Gorące pozdrowienie dla grupy Love Love w składzie Ania W, Asia A, Mariola, Aga, Aneta z Kalwarii i Zosi z Ochotnicy. Pozdrawiam, Romualda. Kocham Was. Z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka dla szefa kuchni Kevina pozdrowienia i wszystkiego najlepszego dla Ciebie i Gosi. Romualda pozdrawia z Warszawy. I faktycznie zapomniałem, że Kevin, zdaje się, w Anglii jeszcze był strażakiem. Później zaczął gotować. Tego nie do końca mogę sobie, to nie do końca mogę sobie przypomnieć, ale chyba, że gotował, jak był strażakiem. Dla strażaków na przykład, a czemu nie? Pozdrawiam oczywiście Kevina w Mielcu. Dla barbusiów gorące pozdrowienie od Romualdy z Wawy. Kocham Was, a szczególnie pozdrowienie dla Justynki, Natalii pełniących dyżur. Kocham Was, barbusie. 7248, a wiadomość rozpoczynamy od słowa Leliwa i wtedy wszystko będzie dobrze. 7248.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
2: Restauracja Rybka w Grębowie to idealne miejsce na rodzinny obiad oraz na imprezy firmowe. Położona w malowniczym otoczeniu stawów gospodarstwa rybackiego, oferuje dania ze świeżych ryb z własnej hodowli. Jeśli planujesz imprezę firmową, spotkanie integracyjne lub biznesowe, restauracja Rybka zapewnia profesjonalną obsługę oraz gry i atrakcje dla Twojego zespołu. Nasza kuchnia i wyjątkowa lokalizacja gwarantują udane wydarzenie, które z pewnością zapadnie w pamięć. Znajdziesz nas na Google Maps i Facebooku. Zapraszamy do Rybka Grębów. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Gorąco?

0: KFC. Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
1: RIA Spoticar. W ofercie ponad 200 samochodów używanych z gwarancją. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:20, w soboty 9:14. Jamnica koło Stalowej Woli. www.ria.com.pl.
2: Reklama.

0: Radio Leliwa, Mielec 102 i 4 FM.
1: 25 minut mamy do 16:00 upełnej i ostatnie niedzielne wydanie informacji, na które już teraz w imieniu przygotowującego Wojciecha Lisa serdecznie zapraszam. Tymczasem zachęcam też do wysłuchania kolejnej porcji życzeń. Gorące pozdrowienia dla Romualdy z Warszawy, która ma dzisiaj swój debiut w Tańcu z Gwiazdami w telewizji Polsat o 19:55. Pozdrawiają Barbusie, będziemy cię wypatrywać na wielkim ekranie. A kolejne to jeszcze kochanemu bratu Jurkowi Strześni koło Mielca w dniu urodzin. Dużo zdrówka, radości i miłości. Tego życzą siostra Małgorzata z Łukaszem i Teresa ze Stefanem 100 lat. Z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka dla szefa kuchni Kevina pozdrawiam i wszystkiego najlepszego dla ciebie i Gosi. Romualda pozdrawia z Warszawy. Kolejne życzenia i pozdrowienia jeszcze przed godziną 16:00 się pojawią. Tak, jeszcze teraz się pojawią. Pozdrowienie dla Bożenki, Beaty, Jasi od Paulinki i Krzysia miłej pracy. Dla cioteczki Ireny Rogoźnickiej z okazji zbliżających się imienin dużo, dużo zdrówka, spełnienia marzeń i samych radosnych dni tego życzą Fiszczuki. To ja uciekam, zostawiam was z takim sympatycznym trio Defis, Miły Pan i Bogdan Borowski.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka fest z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją, poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie. A wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj, dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
0: Reklama.
6: Radio Leliwa. W Dębicy na 89,2.

0: Radio Leliwa. Stalowa Wola 93,5 FM.
1: A do godziny 16 pozostało dokładnie 10 minut. Jeszcze pozdrowienia mamy. Pozdrawiam Barbusię i grupę Love Love Gosie Kevina. Piosenka dla nich Gesek na zawsze. Razem Romualda się podpisała. No i jeszcze od stałej słuchaczki z Warszawy pozdrowienie dla całego naszego radyjka. Z gorącej Warszawy wierna wasza słuchaczka. Dziękujemy, wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: MZK Stalowa Wola posiada usługę profesjonalnego niszczenia dokumentów w wysokiej klasie tajności. Oferta obejmuje ważenie dokumentów, odbiór w siedzibie wykonawcy, zabezpieczenie i komisyjne niszczenie dokumentów. Wystawienie protokołu zniszczenia i zagospodarowanie odpadu. Zapytaj o usługę. Zadzwoń 662 190 065 lub www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce usługi.
3: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zapraszamy osoby pragnące stworzyć dzieciom szczęśliwy i bezpieczny dom, pełen miłości i ciepła. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ulica Żeromskiego 34, telefon 17 78 00 474.
0: Reklama.
4: To jest Radio Leliwa.
5: Minęła 16, przed nami ostatnie niedzielne wydanie wiadomości, na które zaprasza Wojciech Lis.
4: To, co w regionie najważniejsze.
6: Duży pożar na terenie poligonu wojskowego w Nowej Dębie. Spaleniu uległo 50 hektarów poszycia leśnego, poinformował nas aspirant sztabowy Łukasz Kuraś, dyżurny operacyjny powiatu tarnobrzeskiego. Nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu intensywnie pracują strażacy z Tarnobrzega i Nowej Dęby, wspierani przez jednostki ochotnicze z Gorzyc, Grębowa, Nowej Dęby oraz Baranowa Sandomierskiego. Do działań zadysponowano specjalistyczną grupę dronową z Przeworska. Akcją gaśniczą dowodzi komendant miejski państwowy Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, brygadier Daniel Myszka. Na miejsce dotarła grupa operacyjna podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa. Akcję utrudniają trudne warunki terenowe, susza oraz specyfika leśnego obszaru.
4: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
6: Więcej patroli policyjnych i wzmożone kontrole. Tego należy się spodziewać na drogach naszego regionu. Trwa policyjna akcja Bezpieczna Majówka 2026. Policjanci będą zwracali uwagę nie tylko na trzeźwość, ale także na przestrzeganie przepisów, które dotyczą korzystania z pasów bezpieczeństwa, prawidłowego przewożenia dzieci i stosowania się do ograniczeń prędkości.
4: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
6: Temat przebudowy zabytkowego dworca w Nisku nabiera tempa. Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, a zakończenie prac planowane jest na koniec 2027 roku. Inwestycja przywróci dawny wygląd budynku, zachowując jego historyczny charakter i jednocześnie wprowadzając nowoczesne rozwiązania dla podróżnych. Dla Niska i powiatu niżeńskiego inwestycja oznacza nie tylko poprawę atrakcyjności turystycznej, ale także powstanie ważnego węzła przesiadkowego dla pasażerów, podkreśla starosta niżański Robert Bednarz.
7: Bo chcielibyśmy, aby naszym pasażerom, nie tylko tym, którzy korzystają z linii kolejowych, ale również pasażerom, którzy korzystają z linii autobusowych, aby również udostępnić takie miejsce, które jest funkcjonalne, w którym mogą poczekać na kolejny środek transportu, czy to na autobus, czy to na pociąg. W dogodnych warunkach spędzić ten czas oczekiwania. Widzimy kompleksowość i ważność realizacji tej inwestycji. Oczywiście mamy świadomość, jak ważny jest ten budynek ze względów i historycznych, i wizualnych.
6: Termin składania ofert w przetargu upływa 19 maja.
4: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
6: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza

0: wyróżnienie w Polsce za szkolenie dzieci i młodzieży. Mówi Krzysztof Polechoński, prezes zarządu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec.
1: Potwierdza jakość szkolenia i organizacji w naszym klubie. Na pewno pozwoli przyciągnąć może następne dzieci do trenowania piłki ręcznej. Aby otrzymać takie wyróżnienie, na pewno trzeba mieć odpowiednią jakość trenerską, odpowiednią ilość dzieci, jak również odpowiednią ilość drużyn w wybranych kategoriach wiekowych trenującą piłkę ręczną. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec znalazło się wśród 15 klubów w Polsce, które zostały wyróżnione złotym certyfikatem Akademii Piłki Ręcznej Związku Piłki Ręcznej.
0: Certyfikacja prowadzona przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki jest częścią programu rozwoju dyscypliny i wyróżnia ośrodki spełniające najwyższe standardy szkoleniowe.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
0: 7 maja na rynku wydawniczym ukaże się najnowsza książka Eweliny Miśkiewicz zatytułowana W raju kwitną jabłonie. To już 12. powieść w dorobku tarnobrzeskiej pisarki. Tym razem autorka przenosi czytelników do powojennego Machowa, opowiadając historię rodziny, która w 1945 roku trafiła na te tereny. Powieść stanowi literacką podróż przez dekady. Od odbudowy wsi po powojennej Zawierusze, przez trudne czasy wysiedleń i budowę kombinatu siarkowego, aż po współczesność i powstanie Jeziora Tarnobrzeskiego, mówi Ewelina Miśkiewicz.
3: Chciałabym, żeby ta książka była taką refleksją o tym, że mimo wszystko człowiek i przyroda, mimo różnych przemian, końców, może się odradzać i w trudnych przeżyciach możemy też czasami odnaleźć nadzieję, możemy doświadczać i straty, ale doświadczamy też i dobrych i pozytywnych uczuć.
0: Książka będzie dostępna zarówno w tradycyjnej formie, jak i w wersji z większym drukiem, ułatwiającym czytanie. Trafi do księgarni stacjonarnych oraz internetowych.
2: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
4: No i spoglądam w dalszym ciągu na mapy temperatur. Tarnobrzeg, Durdy, Połaniec, Mielec, Staszów, Kolbuszowa i Bojanów. Tutaj bez zmian. 25 stopni i myślałem, że będzie ta temperatura od tej pory spadać, a tu jednak nie. W pozostałych częściach regionu już 22-23 stopnie i temperatura w nocy osiągnie wartość 7 stopni Celsjusza. Natomiast jutro w ciągu dnia jeszcze cieplej, do 26 stopni zobaczymy na termometrach. Podobnie będzie we wtorek, w środę już chłodniej, spodziewane 15 do 16 i mogą towarzyszyć nam opady deszczu w ciągu dnia, a w nocy ze środy na czwartek i przez cały czwartek te opady na obecną chwilę wystąpią z pewnością do 90%. Do końca tygodnia od środy już temperatury znacznie poniżej 20 stopni Celsjusza ze względu na te opady deszczu, a do tego jeszcze w czwartek spodziewane są gwałtowne burze w regionie, więc moi drodzy, uważajcie na siebie. Ciśnienie obecnie wynosi 1018 hektopaskali, powoli spada, jutro w południe to będzie 1015 hektopaskali, a wiatr niezmiennie towarzyszy nam od południowego zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
4: Raz jeszcze przypomnę, że dziś imieniny świętują Maria, Antonina i Świętosława. Wszystkiego najlepszego od całej naszej redakcji, a numer dla wiadomości SMS-owych niezmiennie 7248, a ja nazywam się Piotr Ślusarczyk i zapraszam na ostatnią godzinę naszych dzisiejszych niedzielnych pozdrowień.

0: Blisko końca naszego spotkania, ponieważ już tylko 3 kwadranse pozostały do godziny 17 i przekazujemy jeszcze życzenia. Pozdrawiam Barbusię i grupę Love, i Gosię i Kevina. Piosenka dla nich Gesek na zawsze razem, Romualda. Jak również pozdrawiam całe radyjko z gorącej Warszawy, Romualda Wierna, nasza słuchaczka. Gesek przed momentem z pozdrowieniami między innymi dla przyjaciółek z Warszawy, jak również dla Gosi i Kevina z Mielca. Pozdrowienia dla Tetlaków oraz Tosi, Borysa, Marceliny, Oliwii, Tymka i Kacperka. Miłego grillowania. Pozdrowienie dla wszystkich strażaków z gminy Borowa z okazji święta Dnia Strażaka od Sołtysa z Borowej. Pozdrawiamy jak najbardziej. Pozdrowienie dla Doroty Książek ze Szkocji, która coś za spokojna, więc z życzeniami spieszy i pozdrawia siostra Ewa. Pozdrawiamy słuchaczy poza granicami. W dalszym ciągu przypominam do Waszej dyspozycji adres mailowy antena@leliwa.pl.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Nasz ogród co roku wygląda coraz piękniej.
4: Bo dbamy o niego z Ogrodem 2001, marką, która od 24 lat wspiera ogrodników.
3: Pomaga zarówno profesjonalistom, jak i pasjonatom.
4: Wprowadzając nowe rozwiązania, jak choćby nawozy 1 kg, idealnie dopasowane do potrzeb roślin.
3: Zdrowe kwiaty, silne warzywa, soczyste owoce. To efekt troski i wielu lat doświadczenia.
4: Ogród 2001. Sprawdzone nawozy, które wspierają Twój ogród. Nawozy Ogród 2001 dostępne w dobrych sklepach ogrodniczych oraz w sklepie firmowym przy ulicy Zakładowej 50 w Tarnobrzegu. Więcej na ogrod2001.pl i siarkopol.pl.
1: Reklama.
5: Radio Leliwa. Mielec 102,4 FM.

0: Radio Leliwa. Stalowa Wola 93,5 FM.
1: .48 Jeszcze przez kilkadziesiąt minut ten numer będzie aktywny i będzie przyjmował wasze SMS-owe życzenia i pozdrowienia, a ja będę je przekazywał. 7248 w treści wiadomości leliwa. I antena@leliwa.pl, jeśli słuchacie nas na przykład w Szkocji, bo stąd dotarła kolejna wiadomość. Witam, witam serdecznie, dziękuję siostrzyczko, że o mnie myślisz. Pozdrawiam również, czy ja spokojna, wątpię. Pozdrawiam całą rodzinkę z Brześcia, znajomych i prowadzącego. I dziękuję za audycję. Dziękujemy również za obecność. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Gorące pozdrowienie dla Romualdy z Warszawy, która ma dzisiaj swój debiut w tańcu z gwiazdami w telewizji Polsat. Pozdrawiają Barbusie, będziemy cię wypatrywać na wielkim ekranie. Trzymają pewnie kciuki koleżanki, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam panią Edytkę, widzieliśmy się w Robczycach przejazdem, pozdrawia znajomy. Kochanej Joli z Kolbuszowej, dużo zdrowia, moc pozdrowień oraz całusów z życzeniami spełnienia marzeń przesyła kochający Janusz. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla Tosi Grygiel. Życzę babcia Krysia i dziadek Gienka. A jeśli chodzi o kolejne życzenia i pozdrowienia, one pojawią się po upominku muzycznym. Teraz jeszcze poparzenie kawą 3 i życzenie dla wszystkich, którzy świętują dzisiaj imieniny. Wszystkiego dobrego dla was z tą piosenką właśnie, poparzenie kawą 3. Później między innymi pojawi się Dr. Słok, Folk Club Remix. Będzie również Marcin Miller z zespołem Boys. Piosenka sprzed wielu, wielu lat pod tytułem Wspólne inicjały imion.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
2: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
3: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
0: Reklama.
4: Chwila relaksu z radiem Leliwa w Stalowej Woli na 93,5.

0: Granice znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Radio Leliwa w Dębicy na 89,2.

0: Reklama.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70 dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77 rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Gargol, podaj się do plota, jako i ja podchodzę.
3: A na co?
2: A teraz zdejm czapkę na tę okoliczność. Raz ostatni. Bom nową siatkę zamówił.
4: Firma Siatmix, producent siatki ogrodzeniowej i ogrodzeń betonowych. Przęsła, panele, bramy. Baranów Sandomierski, Zamkowa 53. Telefon 15 811 8004.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama.
6: Chwila relaksu z radiem Leliwa. W Opatowie na 104,7.
7: A do 17 mamy już tylko kwadrans, pędzi czas nieubłaganie. Powoli zbliżamy się do końca naszego niedzielnego spotkania, ale jeszcze sobie pozdrowimy i złożymy życzenia m.in. z okazji urodzin Piotrka Warchoła z Huty Deręgowskiej. Dużo zdrówka, spełnienia najskrytszych marzeń i samych pogodnych dni. Tego życzą strusowie. Najlepsze życzenia urodzinowe. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń z okazji urodzin dla Jakuba z Bogorii przesyłają rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Wszystkiego dobrego z okazji imienin, dużo zdrówka, spełnienia najskrytszych marzeń dla Stanisławy Chyl ze Stalowej Woli życzą mąż, córki Agnieszka i Pol, Edyta i Darek oraz wnuczka Martynka, Lili, Wiktoria i Gabrysia. 72:48, ostatnie chwile na to, aby przesłać SMS-a z życzeniami i pozdrowieniami dla Moniki, Dorotki, Kornelii, Asi, Ani, Ewelinki, Patrycji, Anetki, Angeliki, Elżbiety, Marzenki, Renatki i koleżanek od Grzegorza z Mielca. Dla Was szczęścia, spełnienia marzeń i nowych znajomości i lotów w przestrzeni. 100 latek. Wszystkiego dobrego. Gorące pozdrowienia raz jeszcze dla Romualdy z Warszawy, która ma dzisiaj swój debiut w Tańcu z Gwiazdami w telewizji Polsat. Pozdrawiają, Barbusie, będziemy Cię wypatrywać na wielkim ekranie. Jesteście ciekawi, co tam się będzie działo, więc zapraszam oczywiście do oglądania. A teraz na antenie pan Sawion, Julia Kamińska, Bursztynowe Koraliki.

No już tylko 9 minut mamy do 17:00, no proszę, jak pięknie. Witam serdecznie, pozdrowienie dla Krystyny Mądro oraz dla Józefy i Zdzisława Dziuk przesyłają mądrowie. I czy są jeszcze kolejne życzenia? Jedne na pewno, tak, bardzo gorące pozdrowienie dla opalających się w ciepłym, jeszcze nie wakacyjnym słońcu Tomasza, dla Magdaleny i dla Mariusza, którzy obecnie przebywają na działce w okolicach Mielca albo w samym Mielcu, nie wiem. Tomek nie chciał zdradzić, ale mnóstwo słońca tam jest, gdzie są. A Tomek to ten nasz radiowy, redakcyjny kolega z Mielca. Tomasz Łępa pozdrawiamy, jak również twoich współtowarzyszy do opalania się z działki, Magdalenę i Mariusza. Bardzo, bardzo serdecznie odpoczywajcie, moi drodzy. Wszystkiego dobrego.

0: jak sympatycznie zrobiło się za sprawą tego utworu Otto, to już lato. Oczywiście pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich opalających się w tym ciepłym majowym słoneczku, przede wszystkim Tomasza i towarzystwo na działce w Mielcu, jak również wszystkich naszych radiosłuchaczy. Dziękuję za mile spędzony popołudniowy, niedzielny czas. Życzę wszystkiego dobrego, dużo słoneczka, ale też od czasu do czasu trochę deszczu. Zdrowia przede wszystkim. Słyszymy się w kolejną niedzielę punktualnie o godzinie 12, a tymczasem Piotr Ślusarczyk. Serdecznie dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Cześć, pa, pa.
1: Radio Leliwa, Tarnobrzeg, 104,7 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
0: Reklama.

0: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: RIA Spoticar. W ofercie ponad 200 samochodów używanych z gwarancją. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.20, w soboty 9.14. Jamnica koło Stalowej Woli. www.ria.com.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Radio Leliwa.
1: Numer jeden nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
2: I'm

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama.

Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej. Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. Gramy dla Was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.
2: Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrabki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica F i na Facebooku Radio Leliwa. Sandomierz 104,7 FM.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. Gramy dla Was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku. Radio Leliwa. Stalowa Wola 93,5 FM.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. W Dębicy na 89,2.

0: Słuchacie Radia Leliwa. Minęła godzina pierwsza.
1: Chwila relaksu z Radiem Leliwa. W Nisku na 93,5.